Vodajče, Jensa, Hakle, tak prava za mne VM. Tu lust, če jako moderatorka, vizu sem so runje mylio, a nendu do pšestavki, ale so runje z pšestavki pšišli, dale ste tam vizu 0-0, česka pšečivo Južnej Koreji, a tu išpola neme nitko na vedro. Hi, krassen Skaljunje, Wunschka to Jensa Rano, du Budischinje, BMS-Tim Bakir, so da hieß trochu, zmini wote barbe, so nit ko trochu zu nische, deke joto zeleno mudre, na kuje bat bak ketroriane, so unser ischte Sportschat nit trochu vidjimo, w bu dnia bak so mroczene, silnische a silnische pschidroja, zmieme Jensa. Najwyższe temperatury jest 14 a 18 stopniami. K temu może się okazać, że się w minionych dniach przeca zase raz z lochka pokapać. Też prawy deszcz dżęca oczekujemy, a k temu może się też raz zarymać. A poladniemy wiedzą też na koniec tygodnia, sobotu wostyne dalej nieobstanie z mroczylemi, ze słońcem, a też ze szwielemi. 18 do 22 stopni to oczekujemy, a wostanie dalej więcej kojty, a też niedzielu wostanie dość miniaty, też pokapacz za niedzielu ma, żywe sklep prostupa na maksymalnie 19 stopniu, a runie tak, że też będzie ludale.

A abracadabra, tulle mam hischte wubiak titolo, gottrische nam hutschpna redakzia das deva. Smirsas Romages, biwa Marek Rilke. Was Wobot nimmt News, biwa Maria Matzina. A ty to nie widzisz, śpiewa doktor Tasty. Na wszystkie tutaj tytule smiemy so, dżęce rano hacz do sześćczych wieselicz. A tu nie tylko Zofia z Lubuj Szo.

0: Tam zmieniamy te za nas spół jeszcze, krótko do napoczestrzycie, do tego pak jeszcze update. Kopań sobie R, Jużna Korea, przeciwo Czeskie. Jużna Korea je wurunała, w dziewięcia postaty mięczynie, szakobie Czeska prynę rota celiwa, Ladislav Krejci. Je tutaj czynią wunraje poprom pola Wolverhampton Wanderers, ale netko w 7 a 60 mięczynie je Jużna Korea gesprejne wurunała. Wang in Bem, ja to bo... Ja, die ist dann nicht geprägt war. Und Reihe aktuell eine Bola Rotterdamer, aber ich wollte ihm nicht gottisch waschen, nicht zilz, du wirst. So, dann just hat die Menschen, die wollen Jesus, nein, Menschen, die Watze, die Menschen, die Hüste, muss ich mit Schakac, na, das kannst du nicht wusstet, als du mir nicht go Napo, Schestrich, so ist die Selbstgeburtstche.
1: Serbski Roswurs. Boestche. Studio Mati Gieswauk.
2: Dobre ranie. Dżera za możne Einsteinowe teleskop. Mies sernianami a nuoslicami je miestem 100 a 30 metrów wuboka. Dotal odpowieduje kamien oczakowania wiedomostniku, tak rikaše czera na miestnie. Je to sedma deka dżera w honi w Užice, w kotryż w obstynost czy w wubokost czy przepytuja, ladają na połabienie za teleskop, kiż klitu otydaja. Kamien je krute a homogene, to pokazachu na przykładach. W augustie chcedza potom senzory na powierzchnię, a w wubinie przyprawi kiż mierja jeszcze chybanie. Ty utrężane to czy nie przewodzuje. Doromady cynacze zajemcu jest wczoraj na wobydlarsku rozmów z krajnym radu Udom Wiczasom do Nebelczyc dojewo. Przytomni dyskutowach u miestrujem o infrastrukturie, o szkicze wobydlarstwa w krizowym padze, a w gospodarskim położeniu regiona. Dżęca zetkał się wczoraj z wiesnanostami a wiesnanostkami w okresa na zromadnu snedajn, żeby się w aktualnym położeniu a w użadaniach tudyszych komunów informował. Pod titulom Maczoszczyny jest wczoraj w Zürichu premiera dziwadłowej performance o worożenych ryczach odmiła. Nimo Bamum rycze z Kameruna a retoromanszczyny ze Szwicarskie je też serbszczyna zaklinczała, w okotryż ryczesze Felicia Tuwenuec, serbuka z francuskie. W interaktywnym dziwadłowym przedstawieniu dże wodale dacze a pozubienie wo wobaranie a przeżywienie worożenych ryczu. Budyska župa Jan Onoš Smolo je čera prini raz na svojske serbske blido vitała. Po serbske biesadze w serbskim domie přednošovaše dr. Anja Pončova vo dziele a vúznamie mačice serbskie. Po přednošku sčejovaše diskusia. Kajše županka Lenka Tomasova praji nima jadre pravidlone zetkania, ale župa chce přeco centralnu temu postajč. Po skitk serbske blida mieri sa vo sebe na morich serbo, tak Tomasova dale. V budyšine by hižo viacorych pospytu serbski blidoch naslednje v mistrze zaradovač. Při Partuskim jezorje tvara dalše dovolove domy. Včera su ci kiški direktne při vodže prezentovali. Domove elemente buchu s pomocu vulkoha krana nastajene, šako dobja so džile dokładnje romadže hođeč. Dve kiži tam hižo stejte, dohromade ma ich nakoncu jena ciceči bič. Charakteristiske znamjo jezora je od 2006 prini puace proznicki dom, kiš je ve vužijske jezorine nastao. A to one bichu, naše povestče, kiš namakače tež na naše internetoj strone Rune, tak jak w naszej app MDR Serbia.
1: Wiedro.
2: Żywe slebro pokaza jednacze stopniu, k tomu czaja mroczele na niebiu, najprzedowostanie sucho, zdziela też minę mroczelu uladamy, potem w biu dnia zmijmy tusze mroczele z plakami, co tu a tam też podeszczuje. Budzie też wieci kojte, a żywe slebro te docpiedzęca temperatury mies 14 a 18 stopniami.
0: Na puczach, a na drogach wszystko bieży, kajż dobi przyjmuj wam wszystkim tuż dobrą jezbu. Jeli za macie wy za nas informacje koło wokół wopkada, kiba za wam niszto tamno na utrobie leży. Zazwęczy nas pod Budyszyn 7400, kiba za pisacze na bojeszcz naszej app MDR Serbia. Możecie to czynić, możecie tam też fotoswać, kiba bojeszcz narzeczeć.
1: Serbski rozwóz.

A to je to lewo proto škoda. Jelinie, što nie widzicie, kajż doktor Taste to runie spiewa, dokiż nie jest, czy podla byli, a za niebys, czy żaden termin skomdzieli, mamy tu przelatku za was. Wszyscy kocisz so za wumiostwo zajmuje, a psano Lipsku bydla, chyba przecież się przez koncy dżyna do Lipska dojecz. Jeniś jeszcze hać so dżęcniszo, może czy się tam Lipsku w galerii KK5 wobladać w ustajęcu, aber war stets gut informiert, wot Bernharda Schippera. Wunie, kajż sam wo sobie pisa, zastupiel nowoho serbskoho wumiostwa. Finisarza je dżęca wieczo sedmich. Na dalszy piknik przeprosu dżęca ryczny motivator projekta Zari Lucian Kaulfürst, a to wod naposednich pod hesłom Słonczko nisko, Sjatok nisko zaudzi Paul Geigerzeller z Berlina. Zetkanie je knieżydwo, albo zetkanieszcze je knieżydwo číslo 7 w Pszczucicach. W Wojerecach a Spaloch zaji so jutze po południu 2 maj 80. Serbski Ewangelski Cyrkwiński dżin. Miastro imię serbskie wiedzenie po Wojerecach planowane. Niedzielu przeniesie serbski rozwoz, gemsze z Bożym odkazaniem Janskie Cyrkwi live, a to od 10. Potem poda czasa w obdzielnicy z zaprzechami do spal na obiad, a potem je zabawa a kunczna nutoność. A w krabatowym lokum Switche Koczynie jutrze swoje rota szeroko za wopytowario woturia, ja to samo wone zariadowanie sakskie, tu już tam dosć drugich towarstwo zastupione. W Koczynie potekim jutrze od 10 do 5. A nie tylko gieczbu, Jużna Korea je dale wurunała. Nitko z tej 2-1 za Jużną Koreę, a wiesz, to mam samo nydom prawa, a so hodzac tytuł k domu, tu je Michał coś z Dorotu. Szczerze wiezo, kitro szkoda za naszych susodów z Czeskie, 2-1 potekim za Jużną Koreę, ale czasacz mięczną, jeszcze raja, wosam czasata mięczna, ronie bieżi.

0: Aronius Czepoki war hier schon im Zwischenlieg und Dženja Vesela so Wojerecach na serbski, evangelski, zirkwinski Dženj, a serbski domisniski Dženj vs Balach. Mój čas sti tvoj ruce, rika hesvotnja. Ja. Lydia Maciewa, jesik janski zirkwi dojewa, a soniwa stormaja planowane.
1: Przed Janskiej Cyrkwi we Wojerecach zetkam so ze Svirni Kemšaku. Cia 80-letna Helga Nazdalina pokažaca z Vujko Čiska so na serbski raz cyrkvinského dňa vo sebe veseli. Šako šedny dzień viac serbovač nemôže. Nede by to inak.
2: To čece viac k živeniu. My sme doma jenoš serbsi rečeli. To je kajš dome pšič. Ja, veseli war, da bo freie Wille Luigi Pschischwo, hat es Swoibe, hat da ja Jiva, Ekumena.
1: Sobotu vegetai Werner Sroka, a Sigrun Nazdalina, po serbskich Wojerecach. Nedzielu svecha v Jesac Hodzin serbske kemše s Božim vodkazanjom, kiš přeneseme live v serbskim rozvosu. Potem punže se zapšami do bliskih spal.
2: Prinim zapšahe Sedi Kapavach. Hat es von der Reihe mit Schäßobuspivame. Serbske Ludowe Spive.
1: Zwaschnum je, so si welle viri wir Serbsku drastu wobliche. Schakoch zeja ich Serbskosch pokazac. Wyspalach dżerzi potom Karola Holdowa schitke nitki romadze.
3: Schitzke spaluske ludzi mi pomaja. Nasza kucharka wari kajsch prede za 160 ludzi wari supu krin am jaso. Kajsch kwasne dżen. Sturnacze wulke blachi tukanca za nasze gostci. Jarisch warne.
1: Na koncu dnia so balonki we serbskich barbach do niebia puszcza, a chceža faroku Jadwigu Malinku jako nowu przedsedku serbskie przyrady ewangelskie cyrkwie zapokazać.
0: Lydia Maciewa jest w Janskiej Cyrkwi Dojewa, a ja tam zanima, że to moja konstytucja planowana, przecież wesela so tam na serbski ewangelski cyrkwiński dzień, a z tobą też na domizniski dzień w Spalach.
4: Zgromadnie jesteśmy młodzi, zgromadnie jesteśmy starsi, tu jest sam sny pucz nam wiesty. Sam pak nie mu sonić, sam tyś nocyś nank,

Apropos, my zas Roma dżekesz, my to runie wot Marika Rielki słyszeli. Wulka, ja si myslu tyś Rihanna z Romatnost, budzę tyś jutze zaso, ale no hajś dana z Romatnost, bez wuża danio si myslu. Jutze zaso startuje Cista Bihario z Hoko na Slavia marsch posta kilometro czare zmistrować przez serbsko honio Wużicu, a to w biegu 12 hodzino nas, czeda ich co hiszo zczopili, czeda prawie trenowali za tutun wulki event. Serbski rozwoz, ja tam jutze namiestnia tisch live budla przy starcze, a potem tisch podwu czare. Beno Schota je ze słuchomobilom tam, ja se nadziam za macze szitko hiszo spakowane, na lipie bleszu, każ su organizatory o Slavia marsza pisali, giba nopaszk za napoj, k tomu wiezo tisch nieszte małke k rymzaniu, Nein, ja raz prajus wosobinskich nasenien jo benako ište patelke plesto za mozle sobu zapakuava, dis si tuns reča nunska horečiniš, potom nako ište pat přichodne džen merzanja nezmiješ, dis pitneš vosreč puča, tam so ništo přizjevi. Juce nako ište pat, kaj šprajne serbski rozvoz je tam podla šitkim pijankama birarjam, přijo nitko, bi u poslednjih 24 hodinach ište raz krute čuje, ale Rianas Romadnost to przeco je. Przetoż Nikoci, Deszak Jackroć, sobo bierja z miastem hiżo kuszty Slavia marsz sobu zali. Tyż, tak, ich wiezo marsz, kotroż to najwidzio jako jungrotne wużadanie, ale jako wopstajnu challenge. Kuszty leto zas pusta kilometro 12 godzinach bieżecz.

0: Lube dzieci, dobre ranie. Dys się posledni krucz sapsku knihu ruce mieli, abo si stajki je przeczytać dali. A kotra to by, snano, kak je elefant do rybuszu, abo rifko z dzienika dakla, to ste jenoś dwie stawizniczce z pera Jurija Brezana. Czy odla wam to le powiedam? W utoru by spisowaczel Jurij Brezan swoje 110. narodniny woswiecił, hižo przed 20 letami pak je zemrył. To nie zmieni niczo na tym, kak znaty je w Serbach. W osobie, dokąd się jara wiele knihu napisał, do romady posta. A do 25 ryczu su je przełożili. A što wy w nim wiescie?
1: Na zapoczatku ja to eigentlich nie som go tak porane znała. Ja se nie ma czasu prajdu po nim, ale jeho nana zubił jara zaje, z 10 lit abo tak. Ha tun rojo, glubisch, Kruszczycach. So ma un rade svoju domiznu, also to su boli horki.
2: Ja, Jurij Brezana nesem tak jara znał. Ja sem jenoš jenu kniju vod jeho čito. Ja sem prini raz vod jeho zonio, so je vun v hornim hajnku bydlio, so je vun dvuročne knije pisao, kajš moja aša, abo tešinaša.
3: Kak je elefant do rybušu, nie mi moja vuka přeco jako dziča přečitala.
2: Kajš tež moj vuj z Ameriky.
4: So je vun jen z tež najvuznamnejších serbskih spisovačelov 20. letstotka, a so je vun so v Voklicach 1916 narodil.
0: Wow, telko šulerio sedmých letniku hižo vonim vidža. Bez dziwa, wszako su so szulerki a szulerio sedmych letniku z Kulowa, Radwoja, Ralbic, Woklec a Budyszina na projekcie domowiny Budyszinie w obdzielili, a przy tym po wszym zdaczu tuż to zonili. To wszak je cíl takich wuletu, znate w osobinu nic zabyć, byłnież su hižo dłuho niebo.
5: Ja si musím hižo jako šula základné šule od elefanta do rybušu hač do knihy za dorosčených. Je to jedna vopšená srbská a tiež nemská literatúra Jurija Brezana a tohle si musím do mojho tiež v našem pomiatku šeržiť.
0: Praji Katarína Jokova, kotraž je projekt okolo Jurija Brezana sobu organizovala. Viacore stácie sú za šuleriu a šulerky spřihotovali, poveda šulerka Katarína.
6: My sme boli v Serbskom institúte, boli divadle, v Serbskom dome a nekajú vo rozhošu. A my sa divadlo najlepšie ľúbilo, takže tam sa pointy nešto předrali.
0: Ze serbský riču experimentovač a sa na kreatívne vášne z nej zabierač, to by sa zavesče tiež Jurij Brezany ľúbilo. Hač je vun rádu s mirom sedžal, abo mate dživa pisao, na to nam hižo viace odmovič ne može. Ale za to vy, netko krutko do prúznin maja tošto z vas išče raz taký poriadnu stres šuli. Kak s tým vopkačeč a mirne čuje vopkovač, s tým je so dundak zabirao a so júce ráno na podživečich na vas veseli.

0: Nora Jones dobil, wona je netko dospiewała, a z tym je z dupką na posetnich.
1: Serbski rozwóz. Pojeszcze. W studiu Matej Dziswałk.
2: Dobre ranie. Dziera za możny Einsteinowy teleskop. Między Sernanami a Nowoslicami je miastem 100 a 30 metrów wuboka. Dotal odpowieduje kamen oczakowania wiadomostniku, tak rekaše čera na miestnie. Je to sedma teka dziera w Horni Wužice, w kotryž w obstejnosti w wubokosti przepytuje, ladojo na połabienie za teleskop, kiš klitu otydaja. Kamen je krute a homogene, to pokazachu na przykładach. W augustie chce ja potom sensory na powierzchnię, aby w ubinie przyprawić, kiż mierja jeszcze hibanie. Ty utrężane to czynie przewodzuje, a wiac o tym dom. Doromady cinače zajemcu je si čera na wobydlersku rozmu z krajnym radu udom vyčazom do Nybylčic dojevo. Přitomni diskutovachu miestrujem vo infrastruktúrie, vo škyče wobydlerstva v krizovom pádže a vo hospodarskim položeniu regiona. Dženca zetka so vyčas z viesnanostami a viesnanostkami vokrezana zromadnu snedajn, zoby so vo aktuálnym položeniu a v užadaniach tudešich komunu informoval. Pod titulom Mačaščine je so čera v Zürichu premiera živadvoje performance vo voroženich rečach odmiva. Nimo Bamum reče z Kameruna a retoromanščine ze Švicarske je tež serbština zaklinčava, vo kotrež rečeše Felicia Tuvenuec, serbuka ze Francuske. V interaktivnem živadvojem predstajnju je vo dale dače a pozubenje vo vobaranje a preživenje voroženich rečov. Budeska župa Jan Onošt Smoler je čera prvi raz na svojske serbske blido vitava. Po serbski besadže v serbskim domje prednošovaše dr. Anja Pohončova vodile a vůznamje mačice serbskije. Po prednošku sčejovaše diskusija. Kajž županka Lenka Tomasova praji nimaja dre pravidvone zetkanja, ale župa chce predso centralnu temu postajić. Poskytk serbskeho blida mieri so vo sebie na mladých Serbov, tak Tomasova dale. V Budešine bie hižo viacerých pospytov serbske blido nasledne v mieste zaradovač. Při Parcovskim jezore tvára dalše dovolové domy. Včera sú tři kišky direktne pri vode prezentovali. Domové elementy buchu s pomocou vulkana krána nastajené, však odobia sa žile dokladne romadže hodžič. Dve kiži tam hižo stejte, do romade má ich na koncu jena cíce či byč. Charakteristické znamio jezora je od 2006 prvný pôvodce Proznický dom, kiž je ve Vužické jezorine nastal. A to one biechu, nasze powieście, iż namakacie dalej na naszej internetowej stronie runy, tak jak w naszej damotnej app MDR Serbia.
1: Wiedro.
2: Miestem pokaza żywe slebro 12 stopniu. Uladamy i żonetko też mroczele na niebiu. Najpierw wostanie sucho, z dżela też mniej mroczele uladamy. Potem w biu dnia zmijmy dłuższe mroczele z plakami, co też tu a tam podeszczuje. Budzie też troszkę więcej, kojte zaso w biu dnia a żywe slebro. Te docpie dżęca temperatury mes 14 a 18 stopniami.
0: Ja niczu za was nie mam, nasz obkadny system je prostny, przyjął wam też dobro, a wiesz tu jezbu, jeli zo wynieś to za nas, a za wszystkich przyposłuchariu macie, potem nas rady zazwęczy, przy telefonie je Matej Dżęca pod Budyszin 7.34 docpiejomny, starodawne czysto, to by znajecie, gibo za napisać nam powieść naszej app MDR Serbia.
1: Serbski rozwóz.
0: A nitko je Christoph Mikfosch naredže z časnik tikota, a haj von tikota a pokaza nam za kečpu 2, 1, 7, 6, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4,

Trójcy, Czerwene, w Rie, Mexiko, przeciwo Jużnej Afryce, w tym, że jako szczególnie niemskich pojeźdźach, hiżo swyszeli, tylko czerwonych kartuch. W prynie Rie, w Światowych Mistrzostwu, to jeszcze żenie było nie. Sudnik Wilton Pereira Sampaio stierze po takim czera w središću tutaj Rie, a kromu jeszcze niekotre, raz praw, historyjskie fakty, posledni raz cywa by przed 20 litami na Światowych Mistrzostwach, to by tedy pola nas w Niemskiej, cywa tylko rajory z Rajniszcza dobiało w 8. finalu mies portugalskiej a niżo zemskiej, seno so nicht už kvôli dopomni, dobiahu tedy samo 4 profijojo dočasne z pola. A na minených svetových mištostvách v Katarie bychu cokonje 4 dobili z pola a cokonje dávaš jenož jedna jenička červená karta na cilvých svetových mištostvách. Včera by je koparský experta, nedoši súdnik Patrik Ittrich, ktorý by je bola Magenta TV ako experta, so tiež vupraju zo, je to po jeho minenu kytro škoda, zo je súdnik so trojce za červenú kartu při Prini Riesvet durch Mistrzostwo Rosudziu, Wunprei, to wostanie pole Luigi Wiesajo, a z tym my Sudnicy tak rec stejmy w negatywnej Switze, a to niedom zauszego z początka.

0: Kunst du Junior, da wesela so Wojeretzach na serbski evangelski zirkwinski djinn a serbski domesniski djinn spalach. Mój czas ste tvoje ruce, rika hezvodnja. Lydia Maciova jesi ik janske zirkwi dojeva, a je zoniva, što maja planovane.
1: Przed Janskiej Cyrkwi we Wojerecach zetkam so ze Swiernikiem Szaku. Cia 80-letna Helga Nazdalina pokażaca z wujko Ciska so na serbski raz cyrkwinskiego dnia w osiebie weseli. Szako szedny dzień wiat serboć nie może. Nie dobi to inak.
2: To czece wiaszk żywieniu. Myśmy doma jenoś serbsy ryczeli. To ja kajś domy przyjdź. Ja veseli war, da bo preje viele Leute prišlo, hat es svojbe, da ja živa, eko mena.
1: Sobotu vidjetaj Werner Sroka a Sigrun Nazdalina po serbskich Wojerecach. Nedjelu sveča v 10 hodin serbske kemše s božim vodkazanjom, kiš přeneseme live v serbskim rozvosu. Potem punže se zapšami do bliskih spal.
2: Prinim zapšahe, Seji Kapawach. Hat es von der Reihe mit Schäßobuspiwame. Du sabst, der Ludowe Spiwe.
1: Zwaschnum je, so si welle viri wir serbsko drastu wobliche. Schakoch seja ich serbsko spokasatsch. Wyspalach, Jerzy potom Karola Holdowa, schitke nitki romadze.
3: Schitzke spaluske Ludzi mi pomaja. Nasza kucharka wari kaisch prede za. 160 ludzi wari zupu krin am jaso. Kajś kwasny dzień. Sturnacze wulke blachy tukanca za nasze gości. Jarysz warne.
1: Na końcu dnia są balonki w serbskich barbach do niebia puszcza, a chcecza farałku Jadwigu Malinku jako nowy przedsytku serbskie przyrady ewangelskie cyrkwie zapokazać.
0: W przyjotach na serbski ewangelski cyrkwinski dzień je nam Lydia Maciova rozprawiała.

Ja, to jara deres, na ju, ja nie wiem, ja si skoro myslu, nicht do szkoli z was tež, za niszczo proszcze zapołożyć, a potem jac nyvesz dżesy, kwad, a na druhý dzień, cak, tam zaso leži. No hal tak dżyszysz, ako so tež, liče 2022, muži tu w Sakskej, kotrysz je swój pučovanski pas pytał, kotrysz je trebał za jizbu. No hal, ja tu nie pytał, a pytał, nie namakał, potem je šo, ke hamtia je prajo, ja trebam nowe. Samsne dzień jeszcze, samsne popołudnio, je pas zase namakał, szo z numakę hamty, a prajo pas tu zase je szitko poradku, nie trzeba czy żadne dalsze kroki zawieść. No hej, a potem jest to już podał na swoje jezbu, mianowicie do Nowozelandzkie, a tam nie smiedzę się potem jadz dalej, dokąd so rekli, za tutym pasom so jeszcze pyta, niemscy reka to co fandung ausgeschrieben, tu już nie możecie tu nażel dalej. Za runie tutun jezbu je muż skorzył pola zaradnickiego związka, pola gminy. Przetoż cyszy za tutun jezbu fęki roczomycz gmina jemenicy skomdziwa, tam wszelakie kroki zaso zariadować, a cały proces tak rec stopować. Nitko jest to też przed cudnictwem runie tutun bat rozsudził, haj, muż ma narok na to, zo gmina jemu szitkie koszty naruna, to jest jaskowe cudnictwo rozsudziło, przetoż rukuje gmina przez hamtske rukowanie za zmylki swoich sobudziewaczerów. No hej, tutun muż mniejsze potekim, tola jeszcze zbożo, nie zbożu, co nie trzeba znajmniejsze na tych kosztach. Za daleko jest, bude nowozelandzkie, sejdzo wastacz. Mersace pak na kosztopat je.

That's where I'm going. To je tam, gdzie szedł, a tule możecie wyjść koniec tygodnia. To są nasze pokiwy. Nie zapomnijcie, o tym szczególnie już słyszeli. Zobaczmy się w ojarecach tutaj koniec tygodnia serbski, ewangelski, cyrkwiński dzień, a też spaloch domizniski dzień.

0: Policja z G.
1: Wczera je we Wutach wysk do dwójsłownego domu zaderył, jako woniła w obora przyjedzie, jest od sycha domska iżo kompletne paliła. Po poniucjuch tobie na dłoniszczu i drozę, w obedlerio te moža chusa sami wukować, zraniu sopotekim nichtu nie. Niedze sztoce ci w oborniku obie namiestne, ale kaž policja informuje, nie może utwarinju iżo nichtu wiac bydlić, domske jest o kompletne upaliło rano na napraszowanie reka. A kajž sme hižo čera zdjelili, kopja so tu kilu vo sebi okolo Zorelca a vojarec telefonate, v kotrež spytaja skučičeljo vutreč informacije ľuďom, hač maja v dome peneze a debenki. Při tem činja tak, jako bych u policistča byli a jako bych u chceli zazvonenih škitač. V útoru bych 26 takých šokových telefonátov, sredu potom 20 dalších, znamenša votich, je policia zonila tuž, policia rádi, buďte skečmi.

0: Adisch swunso znowa svita, potom pšindu tež dosť a nadoš poješ čo na našu app MDR Serbia na naše šmoradko nicvirno, Matio.
1: Hi, a na tym miejscu jeszcze raz wutromny czak, sme dostali dwie informacje, na przykład foto z Dobroszic, wutromny czak, knieże Huberta Żuro, a wun pisze, nasz dobroszczanski baczon ma trójniki, a hej, w oprawdzie na focie widać, citejkę małke wujczki, a tun wujki baczonki sztake na te moja talada, a potem sme jeszcze dalszą informację dostali od serbskiego szulskiego towarstwa, Maja menujce hišče za prozninske levo ve vodovih Henrichecach, kiš 7. štartuje kotkodobne hišče mestna. Tuž, štuž, ce hišče sobo, a ne, hač dota jene mesto, mose nekak nadejnš serbske šulske tvorstvo, ma kotkodobne hišče mestna za prozninske levo ve vodovih Henrichecach.
0: A ja se mislu, ci, dvaj, jeden, a pola, es ište netko telefon klinka.
2: Cieš, štota če cieš?

0: Lube dzieci, dobre ranie. Dys się posledni krucz sapsku knihu ruce mieli, abo si stajki je przeczytać dali. A kotra to bie, snano, kak je elefant do rybuszu, abo rifko z dziennika Dakla, to ste jenoś dwie stawizničce z pera Jurija Brezana. Czy odla wam tole powiedam? W utoru by spisowaczel Jurij Brezan swoje 110. narodniny oswiecił, hižo przed 20 letami pak je zemrił. To nie zmieni niczo na tym, jak znaty je w Serbach. W osobie dokel się jara wiele knihu napisał, do romady posta. A do 25 rzeczu su je przełożili. A što wy o nim wiescie?
1: Na zapoczatku ja to eigentlich nie som go tak porane znała. Ja sam nie ma czasu prajdu po nim, ale jeho nana zubił jara zaje, z jest lit aber tak. Ha tu rojo, glubisz, kruszczycach. So ma on rade swoju domiznu, also to su boli horki.
2: Ja, Jurij Brezana nesem tak jara znał. Ja sam jenoś jenu kniju wot jeho čito. Ja sam prini raz wot jeho zonio zoje wun. W hornim Heinko bydliu, so ja wun dwuryczne knie pisał, kajś moja arsia, abo te chinesche.
3: Kak je elefant do rybuszu, nie mi moja woka przeco jako dziecko przeczytała.
2: Kajś też mój wuj z Ameryki.
4: So ja wun jen z tych najwyznamniejszych serbskich spisowaczy od 20 lat stotka, a so ja wun co w Boklicach 1916 narodził.
0: Wow! Tylko szulerio siedmych letniku hižo o nim wiedzia. Bez dziwa. Wszako su so szulerki a szulerio siedmych letniku z Kulowa, Radwoja, Ralbic, Woklec a Budyszina na projekcie domowiny Budyszinie wobdzielili, a przy tym po wszem zdaczu tuż to zonili. To szak je cíl takich wuletu, znate w osobinu nic zabyć, byrnież su hižo dlho niebo.
5: Ja si musím hižo jako šula základné šule od elefantách do rybošov hač do knihy za doroščených. Je to jedna vopšená srbská a tiež nemská literatúra Jurija Brezana a tohle si musím do mojho tiež v našem pamiatku žeržiť.
0: Praji Katarína Jokova, ktoráž je projekt okolo Jurija Brezana sobu organizovala. Viacore stácie sú za šuleriu a šulerky spříhotovali, poveda šulerka Katarína.
6: My sme boli v Serbskom institúče, boli sme divadle, v Serbskom dome a nekaj jeho rozhošu. A my sa divadlo najlepšie ľúbilo, toľko štám sa poďte našto všetrali.
0: Z serbský riču experimentovač a sa na kreatívne vášne z nej zabierač, to by sa zavieššie tiež Jurij Brezany ľúbilo. Hač je von rade s mirom sedžal, abo mate dživa pisał, na to nam hižo viace odmówić nie może. Ale za to wy, netko krótko do prózdnin maja tuž to z vás ešte raz taký poriadny stres šuli. Kak s tým vopkačeč a mirne čuje vopkovač, s tým je so dundak zabíral a so júce ráno na podživiečich na vás veselí.

0: Potem jeszcze też runie naszych pojazdczach słyszeli, gdyż jedyczy zesanan na zmianu ostlicy, jak iżo na lewym boku widzieć niebozuła maszyna, kiż toczy dżiru do ziemię. Tam przepytuje ziemię w 200,5 metrach głębokości za możny Einsteinowy teleskop. Techniska Uniwersytet Dresdeny je za to fachowej firmie nadoktała. Ale što gdyż rano naraz maszyna no chce, a nie może dalej toczyć? W serbskich wieskach gdzieś kto ksusody, tak też wie, Frank Wauri powiada.
1: Ja, ta maszyna nie chce zaskoczyć, a to smu tli pomoc dać z traktorom. So die Panier poradził, a potem smu im lade gratio, gdzie się szowacy wolkmił, im dali, a potem to szynili, za pięć godzin, a dynku was bieżą. Potem smu dalej toczyć.
0: Miestem sú tam pôjcu úbokosti, že docpili, što je pri tom uskočilo a što v obedlerio k tomu menia, nedom tu pre nás serbským rozvasu.

0: Josef Donatz Bürsche, wo Kumplach, hast du mir schießt Schmähnchen und Deutsche Wetschig.
1: Nabojne Zwoa.
0: Magenza, Raketschan, Günther Holder.
2: Dobre Ranje, Lubi Psipasvochario. Zschezenza hieža, najnoše povestze čitali, aber zwischeli. No es nich, nebiechu zawiesce pschitschina za dobru naladu. Dzień wotne dnia zronime wiele wo wojnach, wulkich niezbożach a druhich katastrofach po cywym świecie. Tele informacje nam huste dosć nie pomaja. Wszako potrechenem świecza pomacz nie możemy. Ale psi wszym su nam tajke informacje ważne. Hac runie so w cyrkwi modlime, so nich bo ludzi przed biedu a niezbożom szkita, czakame dale wszedne wczipni na spadne powieszcze. Wieso najlepje wo druhich. A na koncu su nam w obraze, abo widia wo niezbożach, potom bohužel ważniše, hat spieszna pomoc potrechenem. Ale su tež hižo ludzio, koči z powieszcze w rozwosu, abo w telewizji, docywa słyšic abo widzic noch cedža. Při tym medie dale wieso wo podarkach rozprawieja, za kotre so človek očividne zajmuje. To reka, když to bole a viace na příjemnejšie povieste koncentrujeme, môžeme si svoju dobrú náladu vopkovať. Přijú vám veľa příjemných povieščov, napríklad vo serbským, evangelickým, cirkvinským dňu, júce a nedželu v Vojarecach.
0: Nábožne svoj knémierša dženca Günther Holder na doku a zamovitosti serbského evangelského vosadného zjazka. A hej, vo serbským evangelským vosadným dňu tu našim programie vizo rozpravíme, miestrujem vúsevame Božom šu, nedželu 10. live.

0: Raz, dva, tři. Žižík Radio. Žižík Radio. Ahoj, já váš Žižec Sebastro.
1: Vrcavského programa.
2: Jo, velíši u Gašia Jelgin šopva vesibně pen lubuju Žižík Lodowego muža. Słuchaj się raz, co wam Jisunica wonią ulicują.
3: Lot, wędzę ja szopwo. Swinsko swieszy. Kiosku jo moda żeńska. Wena przedawa lot. Lot jo wielgin dobre. Nalewo to ja Stefan. Stefan kupuje lot. Napszawo to ja Fritzo. Tecke Fritzer kupuje lot. Lot zwoschi, groni Stefan. Jo, masch pschauje, wenn jo dobre, groni Fritzer. Pen kupuje Stefan hische jaden lot. A Fritzer kupuje tschi lode. Na obra so wiesime. Fritzer je jaden lot. A dwa loda, ma wenn rutze. Fritzer je lot. Pschätze wie ze a Anaras njestoj tam jużo Fritzo, ale loduje muž. Widzisz to? Jo, gledaš na obrazy. Kto to jeho? Ta ženska, ta pšedavajka. Jo, co pšedava, vena hu?
4: Lot!
3: Lot! Ješ to teke rad lot?
4: Ja!
3: Ja? Hustej. Gelca? Kto to jo?
4: Fritz.
3: Jo, Fritzo. A Stefan.
4: A Stefan.
3: Kuste je svej lot. So, ho vižiša, lot svoši, kotaru bavu mal lotu. Servienu bavu.
4: A lilue.
3: Lilue teke. Co meža to biš?
4: Blaubeere.
3: Malinue lot? Aber swingi zuhe lot? Ja, mascha pschauje. Na, meža biš as jota lot ses zahnech jagodu. Ja? Kleda ischo, anjento joten Fritzo. Pše viele lot jet. Kak ugleda, Fritzo, anjento. Kaš snegove muš, kaš lodove muš.
2: Jo, a dokolaš šukne žiši lot ljubuju. Mame teke šči se gržece spiju za vas. Do toga ogronim vam južo raz na zase svešanje ljubi žiši. A žicim vam jasove kunste ženja.

0: Sarajevo Rätsnezentrum, witaj z wieszio swoja pisz, a dważa szczelitne obstasie. Na miestnie hove chesze buzujo było cora wiele gości, redna torta, a kulturny program. Miaze gościmi jo był Dawid Statnik, przedsedar domowiny, a winia tak, ako drugi gratulował z nagronom, a na luszny part przeszał.
1: Pisz, a dważa szczelit. Ja habe Pschaschanje bei Serskich Institutionen, schätze, dass das wirklich sogar der Popschon dann zündet. Aber da habe ich Pschaschanje, das wirklich Schuze. Der Sauerspiel, der Domowine, der RCW, der ABC, sie müssen entdeckt. Schau mal da.
0: Ja, zawieszcie, wie Dawid Statnik, co tak pilnie nazywają w Rzecznym Centrum, je witaj. Szak ja wene Rzeczne Centrum witaj, samo statne wetrze linie domowiny, a se zabiera ze zdarza nim a rewitalizacją serskiego Rzecu, centrala jo buduszenie a filiala Chrzebuzu. Wiecie o żywobności witaj centrum a o swieżeniu z geniuszą w autoru w naszym programie.

0: Serbske umjostvo. Słyszak nowym nakupam Krajnego Muzeja za moderne umjostvo w Hrschebusu. A co się ja widzisz, pan Žišo Žinca na wetwelionu ustajencu pod niemskim titelom Aufnahme Zustand miasotemi čižastča umjocokami a umjocami, kotarež užijowajo muzej w slidnych letach nakupio, abo dostał dario neste teke fotograf Jürgen Matschi z Görneje Wožice a umjocoka Hela Stolecic z Hrschebusa. Wiele bocne pšarejsk regionalnych a miasto narodnych umiejętności wody ożynca wetwione zegar 7 wiatrów ustajęca stoi aż do 16 augusta. Ja popszamy to nieco za turystów, ale ja sam sobie tylko wiesz, aż tak my nie znajemy szykne rożki i błotu. Wet serskie jest ku turystickiemu miestnoju, wet słowiańskiego sedliszcza, pszuskiego krala a powieściowych pestawo ulicuju na wjeżdżeniach uknikowskiej firmy Ludki Tours. To oblubowane pebitowanie ukniku dolne serskiego gymnazja wjeżdża przez nieznate borkojskie pusze w niemskiej a pożelu teke serskie ryce. Wiecie o zase termin, wet ziga dwiju, wet płynia wjeżdżenie trajo półtora stunde. Smakaniszczo jo przy turystickiej informacji w Berkowach a najlepiej się do tego przyzawiszą, to że przez telefon przy Turinfo albo online pod burg-im-spreewald.de. Do Potsdama przeprzestuje przeglidka amatorskich DDR-filmu. W amatorskim filmowym studiu tekstilnego kombinata Hrschebus są nastawali wet 70-tych lat interesantne doglidy do szednego dnia DDR obydlario, Możiński klub, audio portretirowane teke serska kultura, a na końcu że teke wo obsładne teme, że wo namec przeszivo Žiša. To jo tema, coś w DDR neomirowacie zrušem žednomisno. Po rozpuszczeniu cynie Nikutar Cvonki tie kupki dali a filmujú protesty Pševrota Jadnia Donald Zajšova, ako bužo gest na tom zaredovaniu neželu Ziga Jadnastřich v Filmovém muzeju v Potsdamie. Kukujce svieše 725 let neželu bužo vetom ramiku Festival Tovaristvu. Tamši zakvadne šuli sú uvovane šikne tovaristva a angažirovane bergarie se prezentirovaš v Ziga Jadnastřich, co šo vysi teke angažirovaš jo, to je dobra gešba. Pedla budu miasto drugim klub karnavalistu, ognova obera a sportarske tovaristvo, ale to nejo šo, celé žen bužo neco los ze sportom, ze spivaním, z koncertom kora Popcorn a familjovým programom. Pred 40 let jo serska vjazka Liškog ordovala vedbagrovana. Kutej gešpje zmakajú se niekažne Liškog karja a gešči, jaden vednich jo Fritzok Šamari, kušte žen ven se myslí na domuniu na cas žišectva a na dobrego nana.
1: Že to jo stojalo a jadnu niželu, mnoga sme tyke doma niželu, za tie zvieleta tam byš, jo, wenn mir Ulicho a ja gönn ju Pech, mir bumschirme natürlich Schlichoiske Pöller ich, a gottam ja gönn ju 19-20, die marsch Gorsinu Lichu. A pensam se nackschibjat lagnu, a de Mroki obledau, a de Taschki schlusszivali, a jasom mir mehr. Jo, to ja bu mei Bilgin Glutz mit Zahl.
0: To smakanje bužo tu neželo vedpodnja zega dviju pla opomnienskiego kamienja ve Šlichovie na kšomje jame žošio nento jazo. Kaž co šo naše pokazky ešte raz citaš, namakajo šo je teke na našom internetovem boku pod rbb-online.de/zob.
2: Jo a grajo pšišom vjetro sobu.
3: Vjetro.
2: Deso a tam padaš žínca víča, teke neželú, gumneš kárie budú si jaslíš, a to žínca pri maximálne 17 gradách víče pri 22 a neželú živeš na 100 gradách. Neželú dej svinco nejdlej svišíš, víč pak mocni dujo, ale líše gajo sa akle zachopivo, to mežo se jano polepšiš.

0: Słyszysz ani to dalszy dziel naszego reda w serskich mieniach. Nasz mieniowidnik Józasy Szak za was uśledził, a narski myszeszobysz za kytery serskie mie se ten raz rozsużył jo.
1: Mienia ujasnione. Wed naszego mieniowidnika doktora Kita Krzyżanka. Żyńca?
2: Krynica. To miejsce miejo się stworzyło ze staroserbskiego słowa krina z weznamom podwymienie. To już lieta dwójko mężeszo cytasz w internecie pod dolnoserbski.de, żeż są miastem rozkłażenia za usze jako czysta miastnych mienio. To mnie, ja wesebne, dokulaż je było uchadniszczo za wielgin ważny a uspieszny projekt w dolnoserbskich kulturnych stawiznach. W lesze 1900 a wesem sutwarili zeleznicu wet Grabina do Vukova, Krynica je dostała dwerniszczo, a je było przaszanie, kak pisarz to mnie przawie. Zakronity landrot Kurt von Manteuffel wierzycy aż to je mnie serbskiego roda, jo se obraschio toko dla na Arnošta Muki, a z toko pšašanja jo se pen, ubiwa, idea, riecne derbstvo, cevego okresa, kateraš jo bila za vječe par serbske, zbieraš a v knjigvach prezentirovaš. Votom Muka a ten landrot ste bue jatnogo mienjenja, a to jo se pen stavo. Wiele zastojniku okresa a vejsach jo musavo material zbieraš, katerisch Arnošt Muka jo pen ugodnašio. Te knjigwe su bili došiščane ve lieše 1900 a 1800, hišči ve casu prijetnije svetovije vajne. Až ta žincešnego, tož te knjigwe bausteine zur Heimatkunde des Lukauer Kreises su važna

0: Zorajo Rätsne Zentrum, witaj z wieszio swojo pisz, a dważa szczelitne obstasie. Na miestnie hove chesze bozujo było cora wiele gości, redna torta, a kulturny program. Miaze gościmi jo był Dawid Statnik, przedsedar domowiny, a wynia tak, ako drugi gratulirował z nagronom, a na lusztny part przeszał.
1: Pisz, a dważa szczelit. Ja bym przeszła nie w serskich instytucjach, przecie, da się słyszysz, co gada poprząt tam cynie. A to ja bym przeszła nie, ty słyszysz szuzie. Ta założby, ta domowiny, ta ACW, ta ABC, się myślę tak. A przeszła tak.
0: Ja zawieszcie wie, Dawid Statnik, co tak pilnie nażywają w Rzecznym Centrum je witaj. Szak ja wene Rzeczne Centrum witaj, samostatne wetżelinie domowiny, a se zabiera ze zdżarżaniem a rewitalizacją serskiego Rzecu, centrala jo budyszenie a filiala Chrzebuzu. Wiedzy o żywobności witaj centrum a o swieżeniu z geniuszą w autoru w naszym programie.

0: Sprzedze darium serskiego ewangelskiego towarzystwa są ninto telefoniski zwiezana, a to jo Mato Krygar. Dobre żyjen, Mato.
1: Bunga bok, do dojnej wujice, Anja.
0: Towarzystwo bużo wicze, a przez wicze teke na serskim ewangelskim cerkwinem a domuniskim dniu we Warycach. Na kaki pad, co tam obżelone albo zaprzygnione, a co bużo za was tam wierask?
1: Jo, za nas, jo, jeden z gwunych nadałku, takie serskie cerkwiny dny, co bu organizować, gromadzie z drugimi partnerami. Ten raz w Zjanskiej Wosadu w Wojerecach. A jo, my się już wielki wiaselimy, a jeden wierask na kuszty pad bużo nieżelu, ta wielka namsza. Ja się już wesemnie wiaselim na Szeszek po namsze ze skręcerami a koniami do Spalu, do Kulasz. Ja som se wiste, aż bużo my litosa widzisz wiele drastwo. Nic jano z wojerowskich stron, z Palu albo z Blunia, ale takie ze slipiańskich stron, a samo budysku, serbsku, ewangelsku drastu, możemy litosa tam dożywić. Wieso zawiesz pan jeden redny motiv za fota pan na Kremserach.
0: Ninto ga taki żyjen, jo takie ważne za serskie cerkwinskie zgromadzeństwo, za serskie cerkwine żywienie. Co jo tam jeszcze ważne dożywisz?
1: Jo, to ja jadę, ale go nie ma tak, co by ten wierask naszego żywa. To ja miastem, w 8 żartyte cerkwine żyjen, kiedyśmy cwiszymy. Ja muszę takie konieć, nie o tak laszko, kuźdy leto, jano miestno namakasz. Zaś możemy to przewiazć. Ale my mamy dobrych partnerów w Srednej Wóżyce, takie w Dolnej Wóżyce. W Dolnej Wóżyce ten zlidny cerkwiny żyjen, gdzie był w Kukojcach. To są nasze bracze a socze z Dolnej Wóżyce organizowali. Jo, pan letosa w Srednej Wóżyce, a raz gledasz, że się zmakamy potem przyjdocne leto.
0: W towarzystwie, że każdy rad sobą żywasz, któryś się za cerkwińskie żywienie zajmują, albo co się na nikaki pad angażerowasz, to stoi takie na internetowym bocu na waszym towarzystwie, ale które nadałki towarzystwo konkretnie ma?
1: Z wygłonym Jonasz nadałk serbskie cerkwiny żywo spichowasz. We Wosadach, a przy tym mamy samsne problemy, jako nasze dolnosrbskie bracze. A co czy to groni, musimy przyjrzeć w mniejszynie, w najsach, a takie w Wosadach. Ale w tym mamy angażowanych ludzi, na przykład organizujemy serbskie wosadne żywienie dla Rzeszy. My budowamy serbski czasopis po Majbo. My obstaramy takie drugie publikacje. My budali ewangelskie śpiewarskie. Nęto przed niekotarymi letami takie śpiewarskie za Rzeszy a za Możinu. To nasza zarnicka. Knik za namszu, tak mianowany lekcjonar. Jo, my podpierujemy w obnowienie pomniku, wec tu do nas nie szczypio, ale my mamy wiele getuwasz w naszych Wosadach. Będziemy wszyscy mniej ludzi, a tylko dla to zgromadne żywo ze Zdolnej Wóżycu, bużo we przychodzie jeszcze wicy uznamy mysz, myślim se.
0: Wesebne za Rzeszy, co się takie nieco getuwasz, wicy bużo takie, albo nieżelu namsza za Rzeszy nic na cerkwinnym dniu, jo to tak?
1: Bużo namsza za Rzeszy pedla, my to pobytujemy w niemskiej a serbskiej ryce, to odpowiaduje o sytuacji u nas, ale to jest ważne, also my spytamy stworzyć serbskie rycne rumy w cerkwi. Zaś możemy maminu ryc nałożować do odla, gledamy przecież na to, aż mamy takie czyste serbskie poskytki, takie petla.
0: Serbski cerkwiny żyn zachopił się wicze zegar dwieju z namszu w Jańskiej cerkwi, a zakończył się takie z namszu, a ta bużo pen?
1: To bużo pen w Spalach, to jo ten domuniński cwierzyn, dobra tradycja, jo na końcu jadna krótka namsza, a pen se spušča balonki do povětša a tam jsou přivezané po žicenia pšozby, můžeš tam napísaš a to je potom v sapských bávach, to jsou balonky ve sapských bávach a to je všetci, jo, jak jeden vegin, rydne obraz, když oni pan tam pušťají okolo 100 balonku do povětša.
0: Učavny žek za te informacije ma to Krögar předsedar Serskiego evangelského tovaristva. Jo to byl a jo nás informiroval a víče můžo ten vesem žasete Serský cerkvin žen a ten dvažaste domunijský žen.
1: Všeho všeově.
0: Jo. No. Žekuju se až do přijdociga raza a věle vjasela žicime.
1: Jo, žekuju se.

Takio znieł serski spił ku gęźbie z wieskołego kongresa domowiny w mieszczanskiej hali Hesiebuzu, gdzie się 1905-70, gaż suchory dolnej je Łużyce, ugetowali zgromadny program pet dirigatom Alfonsa Jance. Tek drejcański hor jo tam sobu getowało.

0: Zwischen schon in der Deutschen Regie Naschogareda war Sarskich Menjach, Nasch Menjovednik, Josas Schacke Savas Uslegio, an Narskemischer Schobisch, Sakötere Sarske Me Setenras Rossugio.
1: Mienja Ujasnione. Wird Naschogor Menjovednika? Doktora Kita Ksiżanka. Żinca?
2: Krynica. To miejsce miejo się stworzyło ze staroserbskiego słowa krina z weznamom podbymienie. To już lieta dwójko mężesz odcytasz w internecie pod dolnoserbski.de, żeż są miastem rozkłażenia za uszej jako czysta miastnych mienio. To mie, ja wesebne, dokulaż je było uchadniszczo za wielgin ważny a uspieszny projekt w dolnoserbskich kulturnych stawiznach. Wielieše 1900 a wesem sutwarili zeleznicu wet Grabina do Vukova, Krynica je dostawa dwerniszczo, a je było przaszanie, kak pisarz to mie przawie. Zakronity landrot Kurt von Manteuffel wierzyce aż to je mie serbskiego roda, jo se obraschio togodla na Arnošta Muki, als toga pšašanja jo se pen, ubiva, ideja, riecne derbstvo, cevega okresa, kateraš jo bila za vječe part serbske, zbieraš, a ve knjigvah prezentirovaš. Votom, Muka a ten landrot, stej bue jatnogo mjenjenja, a to jo se pen stavo. Wiele zastojniku okresa a vejsach jo musavo material zbieraš, Katarisch Arnošt Muka ja pen ugat naschio. De Knigwe, so bili Doschischczane, welische Jewischnastschosto a Wessem Nastscho, hischi wetzhasu prietnie svetowie Weine. Aschta Jinzeischnego, tosch de Knigwe Bausteine zur Heimatkunde des Luckauer Kreises, so wajna zbierka serbskiego derbstwa. Sakustow jas, möschema tam gledasch, kakestronine a familio vemenia su tam bili. Gabe mi jano mieli takie zestajenia teke za druge regioni Dolne Łużyce.
0: Doktora Kita Ksiżanka, mieniowiednika Sarskiego Instytutu, z czego słyszeli, a gaż se za Sarskie mienia zajmują, za 2 tygodnie burzy win za scenariusze.